0: QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR3, QR 24 Roger, Fargo 65 is en route.
1: Fairfax.